0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy Was Abbą, więc musimy zacząć od tego, że Szwecja zremisowała z Japonią w nocy i Szwed, gra dalej na mundialu niestety, a my Polacy czytamy...
1: Przepraszam, to ci, którzy nas by eliminowali, tak?
0: No właśnie,
1: tak?
0: Przez nich
2: to
0: nie...
2: To ci sami Szwedzi, tak.
1: Ci sami.
3: Oni dzięki nam tam po prostu są.
0: Tak, dobrze, już trudno, niech to będzie, przełknijmy to. Witamy się, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dorkiewicz.
2: Dzień dobry,
0: za krótką chwilę.
1: Dzień dobry.
0: Zaprosimy Was na wiadomości o 6.
4: Autopromocja.
5: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
4: Autopromocja.
1: 26 czerwca, koniec roku szkolnego i piątek mamy. Jest 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Atak na żołnierza w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby ranne. Dziś zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele domagają się podwyżek. Ponad 1,5 miliarda opakowań zwróconych. System kaucyjny ogranicza śmiecenie. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem na ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan rannych jest poważny, ale stabilny. Napastnik został zatrzymany, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu 2 pociągów osobowych w powiecie pilskim w Wielkopolsce. 3 z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
7: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej, planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
6: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddano ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
8: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
6: Według najnowszych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Przypominamy o weekendowych zmianach w centrum Warszawy. Krakowskie Przedmieście ponownie jest wyłączane z ruchu samochodowego na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała w każdy weekend do końca lipca, dlatego planując podróż do centrum warto wziąć to pod uwagę. Zachowajcie ostrożność i dobrego dnia.

0: Z rana we Warszawie jeszcze jest w miarę przyjemna temperatura, ale dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy na termometrach nawet 31 stopni. Będzie sporo słońca, mało chmur i ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale będzie cieplej. Natomiast w niedzielę temperatura ma przekroczyć nawet 37 stopni. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na spacerach.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Pozazdrościliśmy prezydentowi Dudzie, który kupił sobie Porsche, dlatego po szóstej przejedziemy się syrenką.
2: Po szóstej też sprawdzimy, kto już nie śpi o tej porze. Ostatniego dnia szkoły już ma w pogotowiu pasek na świadectwie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Kłaniamy się w pas. 4 minuty po szóstej gramy wam Lady Punk.

0: kto bardzo wcześnie wstaje, to uwaga, może być crash, boom, bang, mogą być małe uszkodzenia ciała, bo jeszcze wiadomo, wczesna pora, 6:11 na zegarach, a w kalendarzu piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 26 dzień czerwca i zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa.
2: Chłodnictwa, no.
1: Nie poświętujemy dzisiaj tej uchwały, nie.
2: No dobra,
1: 54 lata temu natomiast FSO rozpoczęło produkcję syreny stopieni.
3: No samochód był wielkim sukcesem, nawet powstał pomnik syreny w Warszawie.
4: Tak, to prawda.
2: To sobie panowie pogadali, dobrze. W stanie o tej porze to równie wielki sukces, tu musimy zauważyć. Czy państwo słuchaczom kochanym się udało? 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie, dajcie znać, jak się macie. A my w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Teraz uwaga, mamy kasetę z 81 roku i nie uwierzycie, z autografem gwiazdy. Do magnetofonu prosimy. No i gramy. Kim Wilde, 81 rok, Kids in America, 12 minut po godzinie 6. 2-2, 4-4 i 3-0. Dzwońcie do nas.

0: To była piosenka dedykowana z okazji Światowego Dnia Chłodnictwa, Thriller, czyli Dreszczowiec. A ten śmiech to był, że na pewno żart się udał. Chcieliśmy powiedzieć. Michael Jackson i Thriller w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 6.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy, a za chwilę u nas giełdowy ranek informacji szum, czyli Malciki Jugotonu wystartują już za moment w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Raz, dwa, trzy!

0: Irene Cara budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 26 czerwca w kalendarzu. Nie wiemy, kto to wymyślił, że dzisiaj przypada Dzień Chłodnictwa. A my na chłodno przechodzimy, podchodzimy do prognoz pogody i sprawdzamy, czy już nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota z Kielc. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam w ten Dzień Chłodnictwa i życzę, żeby to słońce było łagodne dla nas dzisiaj. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
2: No, słońce jak słońce, ale dzisiaj byłoby dobrze, żeby też rodzice byli łagodni.
3: O to, tak, jak dzieci te świadectwa przyniosą. No tak, właśnie. Ale spokojnie, kochani, drodzy rodzice, do jutra przejdzie, a potem luz i wakacje. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny, a w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry gramy w Fun Factory.

0: Przebojowy tata.
1: To jest zabawa, w której mamy dla was 500 zł, gdyż my przez cały tydzień świętujemy Dzień Ojca. Żeby wygrać, trzeba fajnie i zabawnie odpowiedzieć na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego, nie wiem, na przykład moc posiadania żelków zawsze przy sobie.
2: Tak, tak, powinien też mieć moc radości i moc cierpliwości. Do zabawy możecie się zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, ale kochani, zalecamy pośpiech, bo dzisiaj ostatnia szansa na 500 zł, finał już o 9:30, czyli piszemy: jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? No i czekamy na telefon od radia Złote Przeboje. Piszcie na złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy tata.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Przypominamy, że w weekend rozpoczną się prace torowe na trasie tramwajowej do pętli Winnica. Tramwaje nie będą dojeżdżały do krańca trasy, a linie 2 i 17 zostaną skrócone. W zamian uruchomiona będzie komunikacja zastępcza. Kierowcy podróżujący ulicą Światowida powinni również zwrócić uwagę na czasowe zwężenia jezdni poza godzinami szczytu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji zakończenia szkoły mamy temat. Z okazji zakończenia właśnie roku szkolnego przypominamy sobie od rana najlepsze, znaczy te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Posłuchajcie.
2: Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska. To pierwsza uwaga. Albo rzucają w koleżanki z preparowaną żabą.
1: Fajne. Zjadają ściągi po klasówce.
3: No nieźle, nieźle. Pamiętacie jakąś swoją albo kolegi uwagę z dzienniczka? Może być i koleżanki. Zadzwońcie pod numer 22 44 30, albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce. Za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa i tańczy. Szkoda, że nie widzicie. New Kids on the Block, pierwszy zespół, pierwszy boys band od czasów wielkiego wybuchu. A propos, dzisiaj czekają nas temperatury bliskie właśnie czasów nagrzanej osobliwości.
1: Bo Polska czeka prawdziwy piekarnik. Weekend prawie 40 stopni w cieniu.
0: W cieniu.
1: No, w wiadomościach o 7 podpowiem, gdzie będzie można choć troszeczkę odetchnąć od upału. Posłuchajcie.
2: He really loves
3: it. Yes!
4: It is not that funny.
3: That's fine.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.
2: 26 czerwca mamy dzisiaj, to jest piątek, jest godzina 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Nie żyje co najmniej 235 osób. Żar z nieba nad Polską. Ostrzeżenie przed upałem w niemal całym kraju. Krakowskie metro później niż planowano. Termin przesunięty o dekadę. Rośnie bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w Caracas i w stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Do kraju napływa międzynarodowa pomoc, a Stany Zjednoczone czasowo złagodziły sankcje, by ułatwić akcję ratunkową. Piekielny upał dociera do Polski w weekend i w poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni w cieniu. Dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
3: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Nie w 2030 roku, a dekadę później może się rozpocząć budowa pierwszej linii krakowskiego metra. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jego zdaniem pierwotny termin był nierealny.
5: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
3: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
6: Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
3: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1. To na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. W grupie D Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezramkowo zremisowała z Paragwajem i tutaj też obie ekipy zagrają dalej. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Od jutra do 5 lipca nie będzie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Kierowcy wyjeżdżający z Kruczej będą mogli skręcić jedynie w prawo. Zawracanie zaplanowano na rondach Dmowskiego oraz De Gaulle'a. Zmiany czekają także pasażerów autobusów. Linia 107 pojedzie zmienioną trasą. Zachowajcie ostrożność. W Warszawie będzie dzisiaj naprawdę gorąco. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać około 31 stopni. Podobna będzie ta odczuwalna temperatura. Będzie też sporo słońca, mało chmur, więc i mało cienia. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro pogoda będzie podobna, ale z każdą godziną będzie robiło się coraz cieplej. I tak w niedzielę temperatura może przekroczyć nawet, uwaga, 37 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jak się ma kolor oczu do kolorytu wakacja. Zapewniamy, ma się całkiem ciekawie.
3: A w ostatnich przed wakacjami goglach, moglach poprosimy internet, żeby nam pomógł odpowiedzieć na wakacyjne pytanie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek, a gra nam facet w przeciwsłonecznych okularach, których ma całą szafę. I'm Still Standing, Elton John w Radio Złote Przeboje, 5 po 7.

0: Maka, Milion Culture Club w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy się z uśmiechem, budzimy się na wesoło, bo mamy piątkowy poranek, 7:11. No i mamy wiadomość, która może się przydać już w ten weekend, a w wakacje to na pewno.
1: Ludzie o brązowych oczach szybciej przetwarzają informacje, które do nich docierają. Za to jasnoocy są lepsi w planowaniu.
2: I teraz wyjaśniamy. Ciemnooki szybciej się orientuje, kiedy trzeba spadać, za to jasnooki wie, którędy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie Kasia Kliki, lepszy model, czyli taki, który przed nikim nie ucieka. Jest 12 minut po 7:00.

0: cokolwiek raz w życiu widział teledysk do przeboju numer uno, to pewnie pamięta, że bracia bliźniacy śpiewający Tora, Tora, Tora mieli takie opaski na czołach, trochę jak taka frotka tenisisty w połączeniu z pilotem kamikadze. Dzisiaj by się taki coś przydało, bo dzisiaj pot będzie spływał na nasze polskie czoła.
1: Tak jest, żeby nam oczu nie zalało, kochani. 19 minut po godzinie 7 radio, złote przeboje na dzień dobry. A za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, Google Mogle, czyli poprosimy internet o dokończenie jakże ważnego wakacyjnego pytania. Ciekawi jesteście jakiego? No to bądźcie z nami, polecamy się w piątek.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy was do zabawy, do której możecie dołączyć. Jest smuteczek delikatny, gdyż to już ostatni raz przed wakacjami. Mamy taką kulę tutaj z karteczkami, z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy niech wyjmie telefon, niech wyjmie tablet, laptop, co tam ma z internetem i przygotuje swoje Gogle Mogle.
2: Dobra, a ja w tej kuli zamieszam i wylosowało nam się pytanie, czy w wakacje... No to nie sądzę, kochani, no to po kolei. Każdy z nas, wy też, nasi drodzy słuchacze, kochani, wpisujemy w Gogla, czy w wakacje i tak, i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: No to najpierw ja. Czy w wakacje można mieszkać w akademiku?
4: Czy w wakacje trzeba chodzić na praktyki?
1: O, dobre. Dalej lecimy. Czy w wakacje będzie ciepło?
3: Jest. Czy w wakacje jest Dzień Dobry TVN?
1: Oj tam, od razu.
2: A to ciekawe. Czy w wakacje składkowe ZUS to pomoc de minimis?
4: Co ty? Czy w wakacje trzeba chodzić do pracy?
3: Nie.
1: I na koniec, uwaga, dość istotne dla wielu Polaków, skoro pytają Gogle Mogle, czy w wakacje jest prohibicja?
2: Oj. No i to było ostatnie wydanie Gogli Mogli przed wakacjami. Czy powróci po wakacjach? Czas i wyszukiwarka pokaże.
5: To coś jak na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Please don't go, czyli proszę, nie odchodź. To była zapewne oda do kasy przed weekendowymi zakupami. No mercy w radiu, złote przeboje na dzień dobry. Za 20 minut będzie 8, a my teraz mamy słówko o kimś, kto nie odejdzie, tylko przyjdzie.
1: Przyjdzie już dzisiaj, tuż po 9:00 przyjdzie do studia Radia Złote Przeboje Agustin Agurola i to tanecznym krokiem przyjdzie, gdyż ma dla was zaproszenie na taneczną i pyszną imprezę jednocześnie. Bądźcie z nami po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Dzisiaj od godziny 19 zamknięta będzie ulica Postępu między Bokserską a Cybernetyki. Drogowcy wymienią tam nawierzchnię i ułożą nowy asfalt. Objazd poprowadzono ulicami Cybernetyki, Obrzeżną i Bokserską. Wyjazd z parkingu przy Postępu 6 pozostanie otwarty. Utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 6 rano.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na temat mamy dzisiaj bardzo adekwatny do końca roku szkolnego, no bo z okazji tego dnia rozdania świadectw przypominamy sobie najlepsze, czyli te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych.
2: Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablicę. To jedna z uwag. Albo na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.
3: Ojej. Napastuje kolegę przy pomocy krzesła.
1: No a wy tak można.
3: Pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych? 2244 i 3-0.
4: Mój syn kiedyś przyniósł uwagę ze szkoły, że zerwał na korytarzu szkolnym firankę.
5: Ja pamiętam z podstawówki, graliśmy na grzebieniu z kolegą na lekcji muzyki.
6: Mój syn dostał uwagę do dzienniczka o treści, uwaga, Janek w trakcie lekcji języka polskiego śpiewa piosenkę o krasnoludkach po angielsku.
7: Pamiętam, jak w szkole dostałem taką uwagę, Tomek wyrzucił kwiatka przez okno.
8: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była śpiewa na lekcji muzyki.
3: Jak on mógł śpiewać na lekcji
1: można,
3: muzyki?
1: Tak jest.
3: Chcemy więcej, czekamy na więcej. Dzwońcie pod 2244 i 3-0 albo piszcie mailowo na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No, za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu radia Złote Przeboje. 2244 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: kinie w Lublinie to nie jest głupi pomysł. Kinie klimatyzują, więc dzisiaj to dobry pomysł, żeby tam się schować. Za 4 minuty 8 bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a zanim zajrzymy do studia wiadomości, to chcemy przypomnieć istotną informację, a mianowicie najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową.
1: Tak, a w wiadomościach będzie o wakacjach, bo wakacje to nie tylko urlopy, ale także oczywiście większe wydatki.
0: No właśnie.
1: Co Polacy najchętniej wydają pieniądze w wakacje? To sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Mamy godzinę 8, w kalendarzu piątek, 26 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Co kierowało 19-latkiem? Policja bada okoliczności ataku w szpitalu na Śląsku. Żar ogarnia Europę. Miliony ludzi w temperaturach przekraczających 35 stopni. Grille, wyjazdy i zakupy. Latem wydajemy więcej na przyjemności. Dlaczego zaatakował? To próbuje ustalić policja. Wczoraj po południu 19-letni mężczyzna miał zaatakować nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Najlżej ranna jest pielęgniarka. Stan trzech pozostałych jest poważny, ale stabilny. Lekarz własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Świadkowie zajścia mówili o panice. Część pacjentów zabarykadowała się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i w Niemczech. Z kolei ponad 380 milionów Europejczyków, czyli blisko 2/3 mieszkańców kontynentu, zmagało się z temperaturami powyżej 30 stopni. Upały obejmują także Włochy, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię, Czechy i Węgry. Teraz fala gorąca dociera również do Polski. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka, no i oczywiście woda. Ważne też, by wycieczkę rozpocząć wcześnie rano, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
1: Jednak w takie upały warto przemyśleć, czy w ogóle w góry wychodzić. Latem Polacy chętniej sięgają do portfela. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 58% z nas wydaje w tym czasie więcej na przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Najczęściej dodatkowe pieniądze przeznaczamy na spotkania towarzyskie, transport związany z wyjazdami oraz sezonowe zakupy. Najwięcej na letnią rozrywkę wydają rodziny z dziećmi.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Uwaga kierowcy na Mokotowie. Dzisiaj o 21:00 zamknięta zostanie ulica Egejska na odcinku od Śródziemnomorskiej do wysokości budynku Egejska 13. Drogowcy będą frezować i układać tam nową nawierzchnię. Nie przejedziecie także z Sobieskiego w Egejską. Objazdy warto zaplanować wcześniej. Utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 1:00 w nocy.

0: Jeżeli planujecie dzisiaj spacerować po Warszawie, zwłaszcza w okolicach południa, to pamiętajcie o tym, by mieć coś na głowie i przynajmniej butelkę wody przy sobie, bo będzie naprawdę gorąco. Termometry przekroczą 31 stopni. Ma być też sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie będzie padać. I tak w weekend szykuje się podobna aura, ale będzie jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mogą przekroczyć nawet 37 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wybierzemy się na kąpielisko. A nie, przepraszam, wybierzemy, ale te najbrudniejsze kąpielisko.
2: A potem dowiemy się, kto ogląda cały ten mundial, bo my im bardziej oglądamy, tym bardziej tam nie ma Polaków. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz śpiewa i tańczy Rick Astley, 4 minuty po 8:00.

0: dźwięk takich przebojów, to od razu wiemy, że jest lato i zaczynają się dzisiaj. No dzisiaj się zaczynają wakacje. In the summertime, Shaggy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 8. A zanim zacznie się sezon ogórkowy, to mamy wiadomości o miejscach, w których ogórki będziemy moczyć.
1: Nie wiem, co kolega miał na myśli, ale ja mam wiadomości o kąpieliskach.
0: No mówię, mówię o tym.
1: Tych morskich i tych śródlądowych łącznie. Najczystszą wodę do kąpieli w całej Europie mają na Cyprze i na Malcie. Nieźle jest też w Bułgarii i w Grecji. No a w Polsce, jeśli chodzi o czystość, to woda jest trzecia, ale od końca.
2: Ojej. No dobra, ale żeby nie było, to może i w naszych kąpieliskach woda jest prawie najbrudniejsza, ale za to na naszym wybrzeżu woda jest absolutnie najzimniejsza w Europie. A gotry są najdroższe. No. 12 minut po godzinie 8, skoro jest wszystko ustalone, to donosimy, że u nas jest teraz najgoręcej i w związku z tym zagramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Podaruj mi trochę słońca. Bem i bem!

0: Grupa The Hooters w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ich Johnny B, czyli Janek B, a u nas, a do nas już po dziewiątej wpadnie Agustin E, czyli Agustin Egurola, proszę Państwa, gdyż ma dla Was zaproszenie na super taneczną imprezę.
1: No i będzie fajnie, bądźcie z nami koniecznie po dziewiątej. Teraz jest 20 minut po godzinie ósmej i za kilka minut już zaśpiewa nam dr Alban, a potem wręczymy naszą złotą kawę za udział w ostatniej przed wakacjami porannej dyskusji.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji końca roku szkolnego przypominaliśmy sobie dzisiaj od samego rana najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Na przykład wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.
2: Ja mam też wyrwany do odpowiedzi. Mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.
1: I słusznie, mądry chłopak. A wy pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych?
3: I zapali papierosa elektrycznego na lekcji, a gdy zapytałam skąd ten dym, odpowiedziała, że jej mózg się wypala z nadmiaru informacji.
4: Uczeń Robert w czasie przerwy zjeżdża z kolegą po schodach, siedząc na materacu do ćwiczeń.
5: Na lekcji biologii złamał palce szkieletowi.
6: Najgorsza uwaga w dzienniczku to była taka, że podczas przerwy pobiłam ścierką od tablicy dużo wyższego ode mnie kolegę.
7: Najzabawniejsza uwaga, jaką dostał kiedyś mój kolega, brzmiała: uczeń na religii chodzi po klasie i rozmienia pieniądze.
8: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była: śpiewa na lekcji muzyki.
1: No, skandal. Złota kawa, skandal, tak, porannego programu radia. Złote przeboje należy się uczniowi za ten ostatni telefon i głos. I to oczywistą niesprawiedliwość przecież. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Życzymy udanych, no i w miarę przynajmniej grzecznych wakacji.
9: Tak, tak, Państwa. A po weekendzie powrócimy do was. Powrócimy z nowym cyklem pod zaskakującą nazwą Mamy lato, dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Uwaga kierowcy na Woli, trwa remont wodociągu na ulicy Srebrnej. Zamknięty jest wyjazd ze Srebrnej w Towarową, a objazdy prowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Z Platynowej i Wroniej wyjedziemy tylko w stronę Miedzianej. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostaje możliwy. Utrudnienia potrwają do końca lipca.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To była piosenka Kocham wolność w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Kiedyś też kochałem piłkę nożną, ale no... Była, minęło. Za 10 minut. 9. Mundial trwa, przypominamy, ale wiadomo, że to już nie to, co kiedyś. W ogóle się okazało, że nie bardzo wiadomo, czy ktoś ogląda te mecze.
1: No, trochę żartujesz, ale rzeczywiście, słuchajcie, no. Z pokolenia na pokolenie coraz mniej osób ogląda zmagania sportowe w telewizji. UEFA i FIFA już jakiś czas temu zauważyły te tendencje.
2: Tak, w ogóle oglądanie piłki nożnej jest jak pilnowanie małego dziecka. Nic się nie dzieje, chyba że akurat nie patrzy. A teraz będzie taki muzyczny energetyk, czyli przebój pod tytułem The Power Snap. Gra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już prawie gramy na to jak na lato, a od poniedziałku to już będziemy oficjalnie grać. Za 10:09.

0: Tak, power, żebyście mieli power na ten upalny dzień. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Albo to pomoże, albo czas się zastanowić nad ustawowym wprowadzeniem siesty w Polsce. A teraz zaglądamy do studia wiadomości. Pomysł.
1: 26 stopni już dziś o poranku, a to dopiero początek. Powiemy, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.

0: 26 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest 9. Iwona Parańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już o poranku w Polsce 26 stopni, a najgorsze dopiero przed nami. Wakacje pod okiem drogówki, ruszają wzmożone kontrole kierowców. W tę niedzielę zrobimy zakupy, to jedna z nielicznych niedziel handlowych w roku. Godzinę temu już 26 stopni. Taka temperatura była w Katowicach. Temperatury bardzo szybko rosną. Dla niemal całego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Są to głównie alerty drugiego stopnia. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
2: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli w zacienione miejsce.
1: Najważniejsze, co podkreślają i lekarze, i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekroczenie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie wynieść może nawet 70%.
3: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
1: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada na koniec wakacji 30 sierpnia, a następne dopiero w grudniu 6, 13 i 20. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, a diesel 6,12 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie M, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia z grupy F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie dzisiejszego meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: To będzie bardzo słoneczny dzień w całym kraju. Słoneczny i upalny. Termometry w cieniu pokażą w Gdańsku 28 stopni, 32 w Szczecinie i Krakowie, 33 we Wrocławiu, w Warszawie i w Zielonej Górze. Weekend też będzie upalny. W niedzielę blisko 40 stopni na zachodzie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Uwaga, uwaga, po dziewiątej podensujemy sobie z Agustinem Egurolą, który wpadnie dzisiaj do nas, żeby zabrać nas na fantastyczny taneczny show na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola.
3: Ale długa nazwa, ale też nie omieszkamy wypytać Agustina, jakie ma super moce jako tata, bo o 9.30 czeka nas ostatni już finał konkursu z super tatą w roli głównej, a teraz gra nam i śpiewa Bonnie Tyler, 4 po 9.00.

0: tak pięknie Richie o poranku, to Richie Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 po 9, a teraz uwaga, bo będziemy mieć dla was zaproszenie na fajne wydarzenie o dość długiej nazwie ABBA Night Dinner and Show by Agustin Agurola. Wieczór pełen niezwykłych doznań.
1: No jasne, inspirowane atmosferą tamtych lat oraz no, absolutnie niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA i stała się fundamentem jednego z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki.
0: Tak, i wypadałoby, żeby na takie wydarzenie zaprosił ktoś z ABBY lub Agustina Agurola. I tak się składa, że akurat mamy na fotelu Agustina Agurolę. Dzień dobry.
2: Tak, witajcie, witajcie. Specjalnie dla was Waterloo. Utwór, którym
0: ale
2: ABBA...
0: poczekaj, to jeszcze tak? Za chwilę. Serial trudnych, bolesnych pytań.
2: A ja już chciałem, słuchajcie, wejść w to jak najlepiej.
1: Nie, ale poczekaj, tak to porozmawiajmy.
2: Dobrze,
1: porozmawiajmy o koncepcji. Czy będzie to kolacja, na której nikt nie przytyje? To nas interesuje. Dinner and show. Najpierw jemy, potem tańczymy. Tak to będzie wyglądało?
2: Nie, to jest przede wszystkim pomysł na fantastyczny wieczór, w czasie którego poznasz historię ABBY, która istniała przecież tylko 10 lat, ale na stałe zmieniła historię muzyki pop. Więc jeżeli chcesz poznać historię tego zespołu, posłuchać ich największych przebojów, to musisz być ze mną na Dinner Show.
0: No właśnie, Agustin się zwraca bezpośrednio do ciebie, słuchaczu. I teraz pytanie, czy czekasz na takich słuchaczy, którzy się nie boją wyjść na parkiet?
1: Tak.
0: Czy jeśli nie są mistrzami tańca, to też mogą się dobrze bawić?
2: Nie, absolutnie. Najważniejsze jest dobre nastawienie, żebyśmy przyszli i czuli, że to jest ten moment w naszym życiu, żeby się naprawdę pobawić, żeby poczuć, że nie, najważniejsze jest tu i teraz.
0: Nie tak? Będą na bramce sprawdzane przeprosty.
2: Nie, żadnych egzaminów, po prostu tylko dobre nastawienie, to jest potrzebne.
1: Okej, ale powiedz, dlaczego ABBA i dlaczego lata 70? Czy to był twoim zdaniem taki najlepszy czas dla zabawy i najlepsza muzyka do tańca, do szaleństw, takich, do takich imprez po prostu?
2: I lata 70 to dla mnie przede wszystkim ABBA. To jest magia tej muzyki. No, Benny i Bjorn, czyli główni twórcy tej muzyki, no, byli geniuszami według mnie i dali nam po prostu taką dobrą sceniczną energię, mnóstwo radości, dlatego lata 70 są ich.
0: Agustin Agurola zaprasza na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Agurola w Łodzi w Manu Arte i jeszcze zostaje z nami w porannym programie i teraz jest ten moment, zapowiadasz.
2: Teraz tak, kochani, specjalnie dla was utwór, którym ABBA wygrała konkurs Eurowizji w 1974 roku. Specjalnie dla was Waterloo.
0: Nowy DJ Radia Złote Przeboje, mamy go.

0: Wiesz, jest moc w tym przeboju. Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 9. A tymczasem Agustin Egurola zaprasza nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show. To już w lipcu to wydarzenie, my już przebieramy nóżkami, już nam szubidubi dance dance, normalnie nogi chodzą. No dzień dobry jeszcze raz.
1: Witam, witam.
2: Będziesz narratorem tego wieczoru, to zdradzimy trochę sekretów, jak to będzie wyglądało. Masz do opowiedzenia historię czwórki przyjaciół z zespołu ABBA. No to zdrać chociaż tyle, od czego ta opowieść się zacznie.
1: Oczywiście zaczyna się od największego ich sukcesu, czyli zwycięstwa na Eurowizji. Ale tak naprawdę to jest historia niezwykle moim zdaniem dramatyczna, bo ABBA odniosła spektakularny sukces. Sprzedała miliony płyt, dała niezliczoną ilość koncertów. Wprowadzili tak naprawdę teledyski, które były ich wielkim takim marketingowym zabiegiem. Ale historia źle się kończy. Nie wytrzymują tego ogromnego ciśnienia, tego wielkiego sukcesu. W pewnym momencie zadają sobie pytania, po co to wszystko? Zatracili się w tym wielkim sukcesie i o tym wszystkim opowiadam. I przepiękne utwory, ale też tragiczna w sumie historia sukcesu.
0: To a propos ciśnienia, teraz zmieniając trochę wątek, trudne pytanie kulinarne, ponieważ ABBA to Szwedzi. Czy w menu będą słynne kiszone śledzie pod ciśnieniem, te aromatyczne takie?
1: No to jest taka niespodzianka.

0: ale...
1: ale nie.
0: Tak, ale zdradzę, że nad menu czuwają szefowie kuchni znanej szwedzkiej sieci meblowej.
1: Nie mówimy nazwy.
0: Tak, więc warto przyjść i zjeść te słynne hot dogi za złotówkę.
2: No dobra, jaki będzie dress code obowiązujący tego wieczoru? Jakieś dzwony, cekiny, jak to ma wyglądać?
0: Nie no, oczywiście dzwony, cekiny, lata 70. Bawimy się. Odpinamy wrotki, cieszymy się tą chwilą, cieszymy się ABBA i tak naprawdę dziękujemy im za te 10 lat ich istnienia. I warto po prostu przeżyć ze mną tą historię. Jest mnóstwo radości, zabawy i tak naprawdę tej dobrej emocji, którą daje ABBA.
1: Zapowiada się naprawdę świetnie. To na koniec jeszcze tylko ostatnie pytanie. Na ile godzin tego szaleństwa, tego maratonu, dobrej zabawy i tych wszystkich zmysłów na uszy, na oczy, na nogi, na język, na ile godzin trzeba się szykować?
0: To jest, myślę, coś fantastycznego, bo zabieram was na cały wieczór. Oczywiście jest show, jest kolacja, później druga część show, a później after party do białego rana. Więc naprawdę to jest noc pełna wrażeń z Agustinem Egorolą.
2: Kochani, w porannym programie Radia Złote Przeboje Agustin Egorola zapraszał nas dzisiaj do Łodzi, do Manuarte na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egorola. Zaproszenia w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla was codziennie rano. Bardzo pięknie ci dziękujemy. No i dziękuję. Zapraszamy.

0: złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypadał Dzień Taty, no i z tej okazji w Radiu Złote Przeboje mieliśmy dla was pieniądze, ale najpierw trzeba było się zgłosić do naszej zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No, ponieważ z nami jest wciąż Agustin Jagurola, dzień dobry ci jeszcze raz, no to musimy i tobie zadać to pytanie, jesteś przecież tatą, no to jakie masz te przebojowe supermoce?
1: Masz supermoce, masz czy nie?
3: Tak, mam wiele takich supermocy, ale taką, słuchajcie, może taką zbyt najbardziej oczywistą to jest miłość. Taka bezwarunkowa, cudowna miłość, której doświadczasz jako tata. To jest, tego się nie da opisać, że taka miłość, która ciebie przepełnia, jak patrzysz na swoje dzieci, na moją córkę i na mojego syna. Mhm. Kocham je po prostu bezwarunkowo i tak naprawdę mogą wszystko.
1: A to się wszystko zaczyna już od przecięcia pępowinki. A teraz czas na słuchaczy, a konkretnie słuchaczkę Izabelę z Zielonej Góry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Urzekła nas twoja opowieść.
2: No to opowiadaj, jaką to nietypową supermoc według ciebie powinien mieć przebojowy tata.
4: No powinien mieć, tata powinien być mocą teleportacji. Zawsze pojawia się tam, gdzie jest potrzeba, pomoc, minutę. Tata z mocą strategicznego myślenia potrafi przewidywać i rozwiązywać nawet najtrudniejsze życiowe wyzwania.
1: No pięknie, słuchaj, za tę super odpowiedź masz dwie nagrody. Pierwsza jest taka, że uśmiecha się na te słowa od ciebie, uśmiecha się Agustin Egurola do ciebie. A druga 500 zł od Radia Złote Przeboje, brawo.
4: Super, brawo. Dzięki, ale fajnie, dziękuję bardzo, cieszę się.
2: I ponieważ Iza jest z Zielonej Góry, to trzymaj się chłodno w weekend, tego ci życzymy. Dziękujemy wam wszystkim za udział w tej zabawie w tym tygodniu, a w poniedziałek o tej porze zaprosimy do nowej wakacyjnej zabawy pod nazwą Zabierz Złote na Wakacje i to będzie dużo złotych polskich.
0: Przebojowy tata.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.

0: USA for Africa, We Are the World, dziesiątki największych gwiazd artystów w jednym wielkim, gigantycznym przeboju w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Nas tu też sporo, to musimy tak, spróbować szybko i zgrabnie i w jednej tonacji się pożegnać. Dziękujemy.
1: Tak, to złapmy się wszyscy za ręce i pomachajmy w stronę nadchodzącego weekendu, bo my się wyrywamy po prostu już ze studia razem z Futryną w stronę tego weekendu, a wyrywamy się w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, nasz nowy prowadzący, gdyż bardzo mu się u nas spodobał. Agustinego rola.
2: Ajajaj, jak pięknie.
1: I w lipcu, widzimy się w Łodzi na ABBA Night Dinner and Show. No i w poniedziałek o 5.50 rano. No i tak.
2: 11 lipca ABBA Dinner Show. Zapraszam was.
1: Po weekendzie też Agustin będzie z nami co rano. Będzie wam tak zadawał pytania. Będziemy rozdawać bilety na to wydarzenie. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościeliak.
3: Jestem, ale no wszyscy razem wychodzicie i tak jedna osoba zostanie zamiast tego pięknego, kolorowego, szalonego Agularowego, o tak, tłumu. No ale dobrze, jakoś to udźwignę. Wszak mamy właściwie lato.

Aktywne Palazje tuż przed godziną 10. Za 5 minut będzie 10 już w takim spokojniejszym studiu. Teraz Was zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje z naszego miasta.

0: piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rada Warszawy udzieliła prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W większości za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Nie odwołano również trójki jego zastępców, co oznacza, że Renata Kaznowska, Tomasz Męcina i Aldona Machnowska-Góra pozostali na stanowiskach. Wczoraj na lotnisku Bemowo rozbił się mały samolot. W katastrofie zginęły dwie osoby podróżujące maszyną. Do wypadku doszło po 13 w rejonie ulicy Górczewskiej. Po uderzeniu o ziemię samolot stanął w ogniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. I jeszcze jedna informacja. Warszawski transport publiczny wchodzi w tryb wakacyjny. Największe zmiany dotkną linii autobusowych, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
3: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej.
2: Ze zmienioną częstotliwością pojadą także tramwaje. A za godzinę wspomnę o nowościach na lotnisku w Modlinie.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Uwaga, upał i to nie mały. Dzisiaj w Warszawie możemy spodziewać się nawet 31 stopni na termometrach. Będzie dużo słońca, mało chmur, wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, nie powinien również padać. Taka sama będzie pogoda jutro, ale zrobi się jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. I taki też będzie początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
0: Dzień dobry, witamy. Piątkowe przedpołudnie, czerwcowe, gorące, upalne, wakacyjne. Właściwie to w ciepłych, tak zwanych ciepłych krajach będzie dziś, jutro chłodniej niż w Polsce. Także zapraszamy do nas na wakacje. Wszystkich, którzy lubią upał. Gosia Kościelniak, zapraszam. Także na największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Sabrina.

Steve Miller Band, The Joker, Radio Złote Przeboja w latach 80. i może jeszcze 90. w taki dzień jak dziś, czyli w dzień zakończenia roku szkolnego, wielu z nas dostawało razem ze świadectwami w szkole nagrodę. I najczęściej to była książka, ale nie zawsze. Nie zapomnę, jak w 5. klasie, ja nie wiem dlaczego akurat to zapamiętałam najbardziej, czyli na początku lat 80. dostałam na koniec roku szkolnego książkę i uwaga, to była książka Jak hartowała się stal. Jedna z najbardziej znanych powieści realizmu socjalistycznego autorstwa radzieckiego pisarza Nikolaja Ostrowskiego. No wtedy jako prawie szóstoklasistka nie zdawałam sobie sprawy, że to jest właśnie jedna z najbardziej znanych powieści socjalistycznych. Ale wyobrażacie to sobie, tak to właśnie było. Dostawaliśmy takie nagrody w podstawówce. O coś tutaj w końcu chodziło. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Bardzo jestem ciekawa. Robota nie zając, jeśli macie chwileczkę, zadzwońcie do Radia Złote Przeboje i powiedzcie, co to było i którą najbardziej może zapamiętaliście. 2244 i 3 zera za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 zera.

0: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
0: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.

kochamy ten utwór ABC. Podobno podczas nagrywania albumu zespołu ABC w studiu niespodziewanie pojawił się David Bowie, który zaciekawiony zasugerował kilka ulepszeń w produkcji. Ta piosenka wcale nie jest o szczęśliwej miłości, nie, nie. A o radzeniu sobie z wypalającym się uczuciem. Inspiracją było nic innego jak rzeczywiste rozstanie wokalisty Martina Fraya ze swoją dziewczyną. Producent zasugerował, żeby żeński głos mówiący goodbye w drugiej zwrotce należał do byłej dziewczyny Fraya i tak się stało właśnie. Do piosenki powstał humorystyczny teledysk. Inspiracją były stare filmy hollywoodzkie, a sam Martin Fry opisuje ten teledysk jako hybrydę Bennego Hilla i Amerykanina w Paryżu. Teraz w Radiu Złote Przeboje przed nami Roxette, a tymczasem telefon dzwoni. W naszym cyklu Robota nie zając wspominamy dzisiaj nagrody na koniec roku szkolnego, jakie dostawaliśmy, które w latach mniej więcej 80. lub 90. właśnie dostawaliśmy w szkole 2-2, 4-4 i 3-0.

0: Robota nie zając.
1: Dziś zakończenie roku szkolnego, dzieciaki odbierają świadectwa, a kiedy my byliśmy dziećmi, bardzo często dostawaliśmy razem ze świadectwem w szkole jakąś książkę, jakąś inną nagrodę. Nie zapomnę, jak już wspominałam, jak w piątej klasie dostałam na początku lat 80. na koniec roku szkolnego książkę Jak hartowała się stal. Wy wspominacie swoje.
2: Dzień dobry. Książkę Jak hartowała się stal dostałem na komunię. To jest jedyna rzecz, jaką zapamiętałem ze wszystkich prezentów komunijnych.
3: Dostałem książkę w pierwszej klasie. Tańcowała igła z gitką. To był rok 76. Pozdrawiam ze Szwecji.
4: W drugiej klasie szkoły podstawowej w nagrodę dostałem książkę pod tytułem Tania będzie traktorzystką. Nie bardzo potrafiłam ją przeczytać, ale ta książka znalazła bardzo konkretne zastosowanie. Mianowicie moja mama wykorzystywała ją do zabezpieczenia otwartego skrzydła okiennego przed ewentualnym przeciągiem, zamknięciem. Tania będzie traktorzystką była konkretnie wykorzystana i zwyczajnie ta książka bardzo się przydała. Serdecznie Was pozdrawiam i krótko, bardzo Was lubię.
1: O, bardzo dziękujemy. My też Was wszystkich bardzo lubimy. Czekam na kolejne wspomnienia. Jakie nagrody na koniec roku szkolnego dostawaliście? Czy to były tylko książki? A jeśli tak, to jakie? 2244 i 3 zera. Wspominamy sobie dzisiaj na koniec roku szkolnego i na początek wakacji właśnie to. A można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Po 12:00 za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

Bardzo szybko minęła ta godzina, już za 5 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. i do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Podczas wczorajszej sesji Rady Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do afery w Szpitalu Południowym. Zapewnił, że wszystkie zarzuty zostaną wyjaśnione, a winni poniosą konsekwencje. Stwierdził też, że zgłoszenie byłego ordynatora tego szpitala nie zawierało informacji o zgonach ani podstaw do wszczęcia postępowania. Przenosimy się na lotnisko w Modlinie. Obiekt doczekał się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort i aż 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski z lotniska.
5: Dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
4: Pasażerowie z nowej strefy skorzystają od 30 czerwca. Na koniec jeszcze Warszawa apeluje o ochronę zwierząt podczas upałów. Powinny one mieć dostęp do wody i cienia. Schronisko na Paluchu wprowadziło dodatkowe zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami, takie jak baseny z wodą, a służby przypominają, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanych samochodach. Za godzinę powiem za to o tym, co stało się ostatnio w Urzędzie Skarbowym na Pracy Północ.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: 31 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie sporo słońca, mało chmur i nie mamy co liczyć na opady deszczu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale będzie coraz cieplej. I tak w niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. Podobny będzie także początek przyszłego tygodnia. A deszczu najwcześniej możemy spodziewać się we wtorek.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: No, nie zapominajmy o tym, żeby od czasu do czasu wypić po prostu chłodnej wody, nawadniać się jak tylko się da. No i oczywiście słuchamy radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. To sięgniemy sobie do 87. roku. Pet Shop Boys na początek tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11, a przed nami Natalia Kukulska, która podkreśla, że ten rok to jest dla niej podwójny jubileusz, bo świętuje nie tylko okrągłe urodziny, ale również 30-lecie albumu Światło i 40 lat od jej dziecięcego debiutu fonograficznego. Podkreśla, że to jest dla niej właśnie bardzo ważne w tym roku i jesienią. Teraz też już dużo koncertów w trakcie, ale jesienią tego roku wyruszy w trasę pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Zapowiada serię koncertów będących podsumowaniem jej drogi od pierwszych nagrań, jako kilkuletnia dziewczynka je zarejestrowała, przez przełomowe lata 90. aż po dojrzałe projekty takie jak Czułe struny. I teraz właśnie Czy ona jest? To był rok 97.

0: Robota nie zając.
1: 11.27, dzisiaj zakończenie roku szkolnego w całej Polsce. Widać dzieciaki i młodzież, które no albo idą, albo wracają już ze świadectwami. My, najczęściej dorośli i słuchacze Radia Złote Przeboje, dostawaliśmy często razem ze świadectwem w szkole przeróżne pamiątki, nagrody. Najczęściej to była książka, choć nie zawsze. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Dzwonicie i to są super wspomnienia.
2: Po skończeniu pierwszej klasy szkoły średniej za najlepsze wyniki w szkole dostałam książkę bardzo grubą. Niestety nie pamiętam tytułu, ale to była książka o Leninie, bo pamiętam, że na okładce był Lenin.
3: W roku 1986 na zakończenie 8 klasy otrzymałem książkę Pociągi pod specjalnym nadzorem. Wow. To w sam raz lektura dla 15-latka.
4: Moją ulubioną nagrodą to była książeczka Jak Wojtek został strażakiem, którą dostałem jako nagrodę po ukończeniu pierwszej klasy szkoły podstawowej i mam ją do tej pory. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, udanych wakacji.
5: Na zakończenie trzeciej klasy podstawówki dostałam książkę Karolczak. I w 2015 roku ta książka ponownie dostała życie. Zaczęłam ją czytać swojemu wówczas 2-letniemu synkowi. A w tym roku ta sama książka była czytana już przez mojego syna jako lektura szkolna.
1: Karolcia! Boże, dzięki za to wspomnienie, bo naprawdę uwielbiałam tę książkę, a ja nie wiedziałam, że to się później stało lekturą szkolną. To wspaniała rzecz, która super rozwija wyobraźnię. No właśnie, 2244430, takie rzeczy dziś wspominamy, czyli nagrody dołączone na koniec roku do świadectw.
0: Robota nie zając.
1: Jeśli macie ochotę, zadzwońcie 2244430, bo robota nie zając. Można sobie powspominać. Po 12 oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje na pamiątkę naszej rozmowy za najciekawszą odpowiedź.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

domyślać, że to miał być tylko kolejny utwór na płytę, której nikt nie wróżył sukcesu. Tymczasem takie tango stało się hymnem końcówki lat 90. i przywróciło budkę suflera na szczyt. A niewiele brakowało, żeby piosenka w ogóle się nie pojawiła. Również wokalista, czyli Krzysztof Cugowski, podchodził do nowego materiału z dużym dystansem. Pytał Mogiel, co to jest za tekst? Jaki atrament? Jakie Buenos Aires? Jakie tango? No, ale pan Mogielnicki bronił swojej wizji. Mówił, to jest wielki świat, trzeba szeroko, muzyka mnie zainspirowała. No i mimo wątpliwości piosenka została nagrana. Trafiła na album Nic nie boli tak jak życie. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze płyty reklamowano zupełnie innym utworem, pod tytułem Jeden raz. Nikt nie spodziewał się sukcesu tej piosenki, ale ostatecznie to właśnie ona sprawiła, że album Nic nie boli tak jak życie stał się najlepiej sprzedającą się płytą w historii polskiej muzyki. No i oczywiście budki suflera. A teraz Kool & The Gang za 11 minut południa, Radio Złote Przeboje.

0: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczna policja zatrzymała 22-letniego obywatela Francji po incydencie na pierwszej linii metra. Mężczyzna forsował zabezpieczenia i chciał dostać się do infrastruktury technicznej. Incydent spowodował poważne utrudnienia w kursowaniu metra. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Przenosimy się na Pragę Północ. Nieznany sprawca obrzucił budynek Urzędu Skarbowego kamieniami, wybijając szyby. Na nagraniu widać, jak mężczyzna rzuca je w elewację. Uszkodzenia są poważne, a teren wokół został zabezpieczony przez służby. I jeszcze jedna informacja. Warszawski transport publiczny przygotowuje się do wakacji. Na ulice i torowiska tradycyjnie wyjadą zabytkowe składy autobusowe i tramwajowe, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
3: Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu, ale też taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, ale również jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana.
2: Rozkłady jazdy zabytkowych składów dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Jest gorąco i będzie gorąco. Dzisiaj w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur, tego też, że nie będzie padać. Termometry pokażą około 31 stopni i jutro będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę ta temperatura ma dobić nawet do 37 stopni. Początek przyszłego tygodnia na razie wygląda podobnie. Najbliższy deszcz prognozowany jest dopiero w okolicach wtorku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Popołudnie piątkowe, upalne, ale nie tak gorące, jak jutrzejszy dzień się zapowiada. Wszyscy o tym wiemy, że to będą rekordy, a w radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. z równie gorącego, a może nie aż tak, ale jednak gorącego lata Bad Boys Blue przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a za kilka minut jeszcze wrócimy do naszej rozmowy dzisiejszej leciutkiej, ponieważ dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, wspominamy sobie, co my dostawaliśmy na koniec roku jako uczniowie, jakie książki najczęściej, ale nie tylko.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, podsumujmy sobie jeszcze i posłuchajmy o tym, jakie dostawaliśmy razem ze świadectwem najczęściej na koniec roku szkolnego nagrody w szkole. Najczęściej to była książka. No a wy dzwoniliście i jeszcze posłuchajcie, bo zawsze można liczyć na wasze genialne wspomnienia.
2: To było w klasie drugiej. Do świadectwa dostałam książkę Dzieci z Bullerbyn, a wcześniej jakoś tak nie lubiłam czytać lektur i nie byłam przekonana do czytania książek, a po przeczytaniu tej właśnie książki po prostu polubiłam lektury, polubiłam książki.
3: Dzień dobry, Małgosiu. Ja kiedyś na koniec roku dostałem książkę pod tytułem Królewskie Sny Józefa Hena i do tego dezodorant Columbia.
4: Ja dostałam książkę w 1991 roku w szkole średniej od mojej ukochanej wychowawczyni pani Krysi Głąb. To była korespondencja Chopina z George Sand i jej dziećmi. Po latach okazało się, że kuzyn George Sand, który z wojskami napoleońskimi wracał spod Moskwy, był moim pradziadkiem. To się okazało dopiero później, było takim lekkim szokiem, ale takim bardzo miłym, a profesor Krystyna Głąb miała duże wyczucie.
1: No niesamowite wyczucie miała. Zawsze mogę liczyć na jakieś fantastyczne historie od was i dla ciebie w takim razie po tej pięknej historii nasza butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzięki za wszystkie telefony, bo już 14 minut po godzinie 12. Robota nie zając, a my sobie teraz posłuchajmy czegoś pięknego z 95 roku.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Shakin' Stevens, rok 85, teraz rok później The Stranglers, którzy łączyli brzmienie rocka, punku i nowej fali, nie stroniąc przy tym od syntezatorów, wydali kolejną płytę. W roku 86 właśnie pojawił się 9 ich album studyjny i znalazł się na nim przebój lat 80, w który zespół bardzo wierzył, ale ostatecznie nieco zawiódł ich oczekiwania. Always the Sun dotarło do 30 miejsca brytyjskiej listy przebojów i to było ich najwyższe miejsce. Nie był więc to tak wielki hit, na jaki liczył zespół The Stranglers. Wokalista grupy po latach wspominał w książce The Stranglers Song by Song, że wierzył w powodzenie utworu i że uważał, że mógłby on stać się równie popularny co Golden Brown, jeden z największych przebojów w dorobku tej formacji. My nie narzekamy, kochamy go po latach tak samo jak w 86 roku. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.

Słuchajcie, Radio Złote Przeboje, przed nami Anna Pernille Kullerzén, czyli Meja. Urodziła się w Szwecji i swoją karierę rozpoczęła na początku lat 90., dołączając do grupy dance popowej Legacy of Sound. W 96 roku zdecydowała się już na to, żeby śpiewać solowo i wydała debiutancki album zatytułowany po prostu Meja. No i jej przebój All About the Money zdobył całkiem niezłe recenzje. Chuck Taylor z Billboardu napisał tak: to utwór oparty na akustycznej gitarze, popowa melodia, która jest jednocześnie inteligentna, sprytna i wpadająca w ucho, to dojrzały pop od obiecującej artystki i każda nuta tego utworu krzyczy hit. Meja cały czas tworzy i bardzo chętnie komunikuje się ze swoimi fanami.

Wracamy do 2026. Piątkowe popołudnie. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.

0: Piątkowe popołudnie zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
1: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
2: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
1: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
3: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
1: i teraz czekają mecz z Marokiem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Popołudnie mamy upalne i prawie bezchmurne. 28 stopni w okolicach Suwałki, Trójmiasta, a poza tym wszędzie ponad 30 stopni. W Warszawie na południu i zachodzie 33 stopnie. Teraz najgoręcej w Opolu. To chociaż o deszczu sobie ponucimy razem z Jerry Halliwell. It's raining men. Dobrze. Tak, zacznijmy tę godzinę. 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na nasze kolejne chwile przy największych przebojach lat 80. i 90. przede wszystkim.

Montana i Rob Thomas i Smooth z roku 1999. To był dobry rok dla muzyki, także 10 minut po 13 słuchać Radio Złote Przeboje, a Santana tak kiedyś powiedział: mam dobrą radę dla wszystkich gitarzystów. Jedyne, za co ludzie was zapamiętają, to to, w jaki nastrój ich wprawiliście. Nie będą pamiętać szybkich solówek, palcówek, popisów, ale zapamiętają te trzy dźwięki, przez które dostali gęsiej skórki i łzy stanęły im w oczach. Nazywam to duchem, mówi Santana. Niektórzy nie wiedzą, jak grać z duchem, sercem i duszą. Jeśli dniami i nocami ćwiczysz szybką grę, to jest jak chodzenie na siłownię, żeby popisać się mięśniami. A teraz George Michael w Radiu Złote Przeboje.

koniec roku szkolnego dzisiaj, a i w Radiu Złote Przeboje także kończy się rok szkolny i już od poniedziałku wakacyjnie u nas wiele zabaw i konkursów i świetne nagrody i niespodzianki, no i muzyka, która idealnie pasuje do lata i bilety i zaproszenia na muzyczne wydarzenia też będą, a przed nami księżniczka muzyki disco, która wciąż regularnie występuje też w tym roku, wykonując swoje największe przeboje z lat 80. w popularnych międzynarodowych festiwalach muzyki z tamtej epoki, występując obok innych legendarnych wykonawców, takich jak Samantha Fox czy Bad Boys Blue. A mówię o Cissy Catch w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja. Nie ma.

0: Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty pamiętasz może jakąś książkę, którą w podstawówce dostałeś razem ze swoim świadectwem na zakończenie roku?
1: Hobbita, że podróż tej z powrotem. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale Hobbita dostałem, tak.
0: I nikt cię nie demoralizował socjalistycznymi książkami, tak jak mnie i wielu innych słuchaczy. Ja na przykład mówiłam o tym, że dostałam Jak hartowała się stal, taką cyrkówkę.
1: Naprawdę dostałaś? Tak. Jezu, dzisiaj to można pewnie na grubą kasę to zamienić, bo takiego Hobbita
0: mam
1: to
0: dalej.
1: Ci powiem, że ja bym się zastanowił.
0: No i takie różne wspomnienia dzisiaj z okazji zakończenia roku szkolnego. Zobaczymy, czy będą też po południu.
1: No, słuchajcie. Niczego nie mogę obiecać, niczego nie mogę zaprzeczyć, że się po prostu na własne uszka kształtne przekonać. Jennifer Lopez, ain't it funny?

UB40 Can't Help Falling in Love i Radio Złote Przeboje, w którym zanim wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90. wiadomości o 14, a w nich fałszywe mandaty z autostrady A4. Drodzy kierowcy, koniecznie ze mną zostańcie.

0: 26 czerwca, piątek. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
1: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
1: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić, organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą, z kolei Huberty Hurkacza z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiao z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
1: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Upały nie dadzą nam dzisiaj odetchnąć. Powyżej 30 stopni w prognozach właściwie wszędzie, a w weekend bardzo upalnie. Naprawdę trzeba na siebie uważać. Słuchajcie, no to skoro jest piątek, to jest program Rusz się. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Już za chwilę kolejna propozycja dla tych, którzy lubią wycieczki po najciekawszych okolicach, a takie miejsca zna najlepiej Piotrek Jaworski. Za chwilę go posłuchamy. Teraz posłuchamy oskarowej Irene Curry.

Piosenka adekwatna do pogody. Zespół Big Mountain już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa zaśpiewał: żyje w kraju deportacji, który nie chce słyszeć o żadnej cywilizacji. A przypominam, że od tego czasu minęło już przeszło 8 lat. Stąsi w radiu Złote Przeboje. Od premiery tego Złotego Przeboju minęło już 45 lat i wcale się nie zestarzał.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Da, informacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz Piotrek Jaworski zabiera nas na wycieczkę.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy do Krynicy, tej górskiej. Jest mnóstwo powodów, żeby tam pojechać. Ja wybrałem ten, który przemówi do zmęczonych, którzy nie mogą się doczekać wakacji. Współcześnie na dancingach w sanatoriach gra się takie szlagiery. W Ciechocinku, Busku, Kołobrzegu to ciągle wielki złoty przebój, ale dawniej w takich miejscach grywało się inaczej.
3: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
2: Ruszamy do sanatorium Patria w Krynicy Zdroju, najsłynniejszego w II Rzeczypospolitej. Nie dzieje się tam nic, czego byście nie spotkali w każdym innym. Zabiegi, dancingi, romanse.
4: Wow.
2: Ale Patria to budynek wyjątkowej urody z fascynującą historią. Kiedyś mówiono o nim perła polskiego modernizmu. Częściej jednak mówiono o właścicielu, a był nim Jan Kiepura, wielka gwiazda, słynny tenor i aktor.
5: Usta milczą, serce śpiewa.
2: Patria powstała w latach 30. XX wieku. Była pensjonatem, do którego zjeżdżała z Warszawy cała ówczesna śmietanka. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, generał Wieniawa Długoszowski i oczywiście właściciel Jan Kiepura, który chętnie dla mieszkańców swojej ukochanej Krynicy śpiewał.
3: Blondynki.
2: Po wojnie Patrię przejęło państwo i wtedy powstało tu sanatorium. Poza tym nic się nie zmieniło. Słynni goście z Warszawy, wystrój wnętrz, marmury, bale i trzymane w głębokiej tajemnicy romanse.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Kilka dni temu uświetnił otwarcie prezydenckiego centrum Baracka Obamy. Śpiewał, a to śpiewanie połączył ze wspomnieniami pierwszego spotkania panów gdzieś sprzed ponad dwóch dekad. Wiem, że kandydujesz na senatora, ale chciałbym, żebyś został prezydentem, miał wtedy powiedzieć Stevie Wonder. Madonna.

True Blue i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale również dziś inny hit, hit rozgrywek grupowych mundialu o meczu Francja-Norwegia. Więcej o 15. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 26 czerwca. Wiadomości.
3: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
4: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
3: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
5: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
3: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycje od sceny Relax. Możecie się tam wybrać na komedię Damski Biznes. Opowiada ona historię dwóch przyjaciółek, które są o krok od zrobienia interesu życia. Czy mężowie zdołają zrujnować ich plany? Będziecie mogli to sprawdzić we wtorek o 19. Z kolei jeszcze dzisiaj na skwerze przy Terminalu Kultury Gocław odbędzie się wydarzenie Gocławianki 2026. Zaplanowano animację dla najmłodszych i muzyczną zabawę dla tych nieco starszych. Będzie to taneczne rozpoczęcie lata. Początek o godzinie 18. Również dzisiaj będziecie mogli wybrać się na spacer pod hasłem Kryminalne opowieści dawnej Warszawy. Poznacie historię złodziei, bandytów i głośnych zagadek sprzed lat. W programie znalazły się też opowieści o porwaniu ostatniego króla Polski czy przedwojennym handlu narkotykami. Start o 19 przy Senatorskiej 38.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Bardzo dużo słońca w całej Polsce i bardzo upalnie, wręcz niebezpiecznie, o czym przypominamy, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj wszędzie powyżej 30. Od poniedziałku ruszamy z wakacyjnym programem specjalnym w Radio Złote Przeboje. Jak w związku z tym wygrać 1000 złotych? Okrągły 1000. To właśnie powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Colby Calais, fenomen naszych czasów, zaczęła śpiewać w wieku 11 lat, inspirowała się piosenką Killing Me Softly, Fugees, no a potem wzięła udział w amerykańskiej wersji Idola. Tam akurat poszło jej średnio, za to single Bubbly, którego posłuchamy, umieszczony na jej profilu na MySpace, odsłuchano ponad 42 miliony razy, no i wtedy to się zaczęło na całego.

0: rocznij niedzielę z wysokiego C. W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
0: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.

Virtual Insanity to Jamiroquai, ale po co ja wam to mówię? Przecież znacie największe przeboje lat 80. i 90. nie gorzej niż ja. 1000 zł do wygrania. Od poniedziałku zaczynamy wakacyjny, specjalny, z myślą o was robiony program Radia Złote Przeboje, a w jego ramach codziennie będziemy dorzucać 1000 zł na wasze urlopowe przyjemności. Jak je wygrać? Jak wygrać kasę? Na złoteprzeboje.pl szukajcie hasła Zabierz złote na wakacje. Powodzenia!

0: Richard Marx, Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje, w którym wiemy, do godziny 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale program się już przygotowuje, już się piecze, już się tworzy, a tworzy go Mariusz, który będzie z wami po 18. Witam cię serdecznie. Co tam szykujesz?
1: Dzień dobry. Dzisiaj po godzinie 18. Oj, będzie się działo, ponieważ dowiecie się, w jakich piosenkach Shania Twain używa sarkazmu i ironii. To po pierwsze. A po drugie, też warto czekać do godziny 18, bo dzisiaj szanse na bilety na koncert Bez Prądu Beaty Kozidrak w Lublinie.

Czerwone korale i bratanki w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. Już za chwilę w wiadomościach o tym, że chcą dobrych relacji z Polską, mówią ukraińskie władze. Więcej na ten temat już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 26 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
4: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
6: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
4: A co na to sami właściciele czworonogów?
7: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
8: Staramy się z naszą ciłałką, Lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
4: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax, a chodzi o spektakl Triathlon Story, chłopaki z żelaza. To opowieść o uczestnikach zawodów, którzy przypadkowo spotykają się w pokoju hotelowym. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami nawiązuje się prawdziwe męskie porozumienie. Start w niedzielę o 16:00. A jutro będziecie mogli wybrać się na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Nie zabraknie pysznego jedzenia i sąsiedzkiej atmosfery. W taki sposób będzie można dobrze zacząć dzień. Początek o 9:00 w Alei Wojska Polskiego 4. Szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie. Również jutro, ale nad Wisłą, odbędzie się rodzinne świętowanie Nocy Kupały. W programie przewidziano spacer połączony ze zbieraniem ziół, plecenie i puszczanie wianków, wspólne śpiewanie oraz ognisko. Wydarzenie jest bezpłatne. Początek o 11:00 na plaży Rusałka. Szczegóły tradycyjnie są dostępne w sieci.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
3: W zdecydowanej większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej dziś właściwie absolutnie wszędzie. Tylko w Suwałkach szansa na to, że termometry nie będą pokazywać aż 30 stopni, ale bardzo blisko.

Dave Stewart opowiedział kiedyś historię powstania Here Comes the Rain Again. Przyznał, że jest w ogóle świetny w tworzeniu melancholijnego nastroju w swoich piosenkach. Utwór zaczyna się mieszanką akordów, co stanowi, jak podkreśla kompozytor, trochę dziwny kurs. Piosenka powstała w pochmurny dzień w hotelu Mayflower, kiedy nad Nowym Jorkiem przeszła ulewa, a muzycy wpatrywali się w okno. Annie zaczęła spontanicznie śpiewać Here Comes the Rain Again i to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, wyjaśnił Dave Stewart. Spoglądam na zegar. Słuchajcie, najwyższa pora na Edytę Bartosiewicz.

0: Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka słów dla kierowców a propos upału.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli chłodzisz się klimatyzacją w samochodzie, to również trzeba z nią postępować ostrożnie. Nastaw ją tak, żeby organizm nie był narażony na zbyt duży szok termiczny w czasie wysiadania. Różnica między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz nie powinna przekraczać 5 do 8 stopni Celsjusza. Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. No i pamiętaj, że tak wysokie temperatury stanowią duże obciążenie dla organizmu. Są zagrożeniem dla wszystkich, ale istnieją grupy bardziej narażone. To szczególnie osoby starsze i chore, małe dzieci i kobiety w ciąży.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Zaczyna się robić tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast i na drogach prowadzących do kurortów. Utrudnienie na A2, odcinek Łódź-Łowicz w kierunku Warszawy. Zderzenie czterech samochodów osobowych. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienie jeszcze może potrwać co najmniej do 17, pewnie trochę dłużej.
0: Twoje radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Spinderella cut.

Uwaga, fani Manamu. 3 lipca ponownie w sprzedaży płyta Derwisz i Anioł, która była pamiętnym otwarciem nowego rozdziału w historii zespołu. Dwupłytowa reedycja tym razem rozszerzona będzie o alternatywne wersje wybranych utworów i o zapis koncertu z Łodzi z 92 roku. No,

Small Town Boy i brązki beat w Radiu Złote Przeboje, w którym i dzisiaj, i przez cały weekend grać wam będziemy największe przeboje lat 80. i 90. Tak będzie też przez całe wakacje. O tym, jakie zmiany czekają szkoły po wakacjach, a kilka ich będzie, powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Autopromocja.
1: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie nas w piątek, 26 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
4: Mamy po pierwsze kompas, jutra zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
3: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
5: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
3: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Upały wszędzie, wszędzie bardzo dużo słońca, a w większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. W weekend jeszcze upalniej. Szeroko uśmiecham się do tych, którzy właśnie zaczęli weekend z Radiem Złote Przeboje. Dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze są w pracy, i dla jednych, i dla drugich. Mam największe przeboje lat 80. i 90. Nazywam się Jerzy Telesiński, a to jest grupa, która nazywa się Aha.

No i mamy rok szkolny z głowy. Ciekawe, ilu młodzianków zaśpiewa swoim młodziankom, chcę ci powiedzieć I love you, w te wakacje. To piękna wizja, prawda? Trzymam kciuki za wakacyjne miłości i gram Atomic Kitten i przypominam, że z tymi młodziankami to też nie ma co przesadzać. Miłość wakacyjna może się przytrafić każdemu.

Tom Jones w lipcu w Operze Leśnej. No, zapewne znowu udowodni, że wiek to tylko cyferki. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie. Nadal, niezależnie od cyferek oczywiście, grupa The Beload.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Kolizja czterech samochodów na A2 pod Poznaniem. Odcinek Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne. W stronę Warszawy ruch jest mocno utrudniony. Potężny wypadek pod Wrocławiem. 5 osób rannych, zderzyło się 5 samochodów osobowych. Odcinek Wrocław-Zachód, Wrocław-Lotnisko. Zablokowany kierunek w stronę Warszawy.
3: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Weźmy przykład z grupy Lombard, która namawia nas do tego, żeby przeżyć to samemu, na własne uszy spotkanie z Mariuszem Stelmaszczykiem po godzinie 18. No okej, do tej 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale zwarty i gotowy Mariusz jest już z nami. Witam serdecznie, będą bilety, będą opowieści, co będzie w ogóle?
1: Będzie też mnóstwo świetnej muzyki, chociaż jeszcze nawiązując do piosenki Lombard Przeżyj to sam, to myślę, że to jest taka piosenka dla mnie bardzo osobista przez ostatnie tygodnie, bo tak wyglądają moje noce, kiedy sam oglądam mecze piłkarskie.
0: Ja nie dołączam zdecydowanie, nie jestem wielkim fanem, ale fanem biletów na ten koncert, który dzisiaj masz,
1: tak jest.
0: Jestem. Co to za koncert?
1: Koncert Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Lublinie, ale szczegóły to po 18. Yeah!

Ileż to w głowie pojawia się wspomnień, kiedy słyszę tę piosenkę, zwłaszcza jeśli wraca do czasów szkolnych. Spice Girls, Wannabe w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. No i za chwilę cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, a tam między innymi czeka na was Sting i zespół The Cranberries.

0: Piątek, godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Magda Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Mai Chwalińskiej będzie Manan Chaya z Awankieł. Ponadto Iga Świątek, Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
1: Pogoda.
0: O pogodzie, jaką mamy za oknem, no to swego czasu pisał sam Julian Tuwim. A więc ów, jak gorąco. I taki weekend się zapowiada. Powyżej 30 stopni praktycznie w całym kraju. O deszczu nawet nie ma co marzyć. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Minęła godzina 18, piątek, Mariusz Estelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj będzie szansa na bilety na koncert. Dokładnie, jaki koncert i gdzie? No to szczegóły za parę chwil, ale już teraz mogę zdradzić, że gram dla Was zespół Kombi. Słodkiego, miłego życia. Dzień dobry wieczór raz jeszcze.

Ależ tego się przyjemnie słucha podczas tego piątkowego wieczoru, a więc Sting, Englishman in New York w Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wakacje się w zasadzie już rozpoczęły, dzisiaj koniec roku szkolnego, więc też ten czas wakacyjny możecie sobie umilić. W jaki sposób? Otóż mam dla Was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu zamku w Lublinie 31 lipca, więc jeśli chcielibyście wysłuchać największych przebojów Beaty Kozidrak właśnie w takiej wersji bez prądu, no to mam dla Was zadanie. Wybierzcie jedną piosenkę Beaty Kozidrak albo bajmu, którą sami zabralibyście na wakacje na bezludną wyspę i wyjaśnijcie dlaczego. Proszę dzwonić i się nagrywać. 2 2 4 4 3 0. Czekam na Was. No i też w międzyczasie gram dla Was The Cranberries. Dajcie głośniej.

Suzy Quatro i Chris Norman, a więc w Radiu Złote Przeboje piosenka o miłości z końcówki lat 70., która swego czasu stała się przebojem i wiralem także na TikToku. Jak nie macie, to zapytajcie swoich dzieci, no bo chodzi o remiks tej piosenki w wykonaniu producenta o pseudonimie Cyril. A my natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku

0: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
1: Numer wydany na płycie Come On Over. Piosenka łączy tutaj styl country i popu. Jest tu też sporo sarkazmu i ironii, ponieważ Shania kpi tutaj z mężczyzn mających zbyt wysokie mniemanie o sobie ze względu na swój wygląd czy też status. No to wsłuchajmy się w ten kawałek. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Shania Twain w radiu Złote Przeboje podczas tego już no, wakacyjnego wieczoru, chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na to, jaka będzie temperatura podczas weekendu, to w sumie o tym weekendzie specjalnie myśleć nie chcę, ale na szczęście są Złote Przeboje, jest radio Złote Przeboje i tej świetnej muzyki lat 80. i 90. nie zabraknie, niezależnie od tego, czy jest minus 40 czy plus 40, dlatego już za chwilę Ricky Martin, mam też dla Was zespół Bajma.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Zaczynamy wakacyjne wyjazdy, tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast, a do tego gorąco. Pijmy wodę, używajmy klimatyzacji, to pomaga w koncentracji, bo mamy wypadki. 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia, 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest droga w stronę Warszawy, służby zalecają objazd, utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
1: Twoje radio, Złote Przeboje.

Jak tak człowiek popatrzy na teledyski Ricky Martina, to sam chciałby tak tańczyć jak on, no bo w rzeczywistości, przynajmniej u mnie, wychodzi to zgoła inaczej. Ricky Martin, Maria w Radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, cały czas przypominam, że macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na Dziedzińcu Zamku w Lublinie 31 lipca i mam dla Was wejściówki, tak jest, i pytanie również, które do Was wysyłam. Powiedzcie mi, jaką tą jedyną piosenkę Beaty Kozidrak bądź Bajmu zabralibyście ze sobą na wakacje, a dokładnie na bezludną wyspę. 2 2, 4 4, 3 0. Czekam i gram. Bajm, Biała Armia.

0: tego naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się słucha podczas tego piątkowego, wręcz upalnego, gorącego wieczoru. Swoją drogą, może macie jakiś sposób, żeby jakoś przetrwać ten nadchodzący weekend. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, przypominam, szansa, żeby zgarnąć bilety. Bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na Dziedzińcu Zamku w Lublinie, dokładnie 31 lipca. A pytanie dotyczyło tego, jaką piosenkę Beaty Kozidrak bądź też Bajmu zabrałbyś ze sobą na wakacje, bądź zabrała na bezludną wyspę. Też jak najbardziej tak. Halo, halo?
1: Ja bym wybrał piosenkę Bajmu Jezioro Samotności, dlatego że tą piosenkę zawsze mi kojarzy, jak jechałem na studia i zawsze puszczaliśmy sobie ją z moją wtedy dziewczyną o 20, wtedy ja już wyjeżdżałem na studia i tą piosenkę zawsze puszczaliśmy, tak przy tym tak płakaliśmy sobie, że się musimy na 3 tygodnie oddać. Dlatego to ja bym wybrał. Tak, piosenka mi się najbardziej będzie kojarzy z powiem Bajmu. Dziękuję.
0: A proszę, taka romantyczna historia, więc musi być nagrodzona, dlatego bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie 31 lipca są twoje. A w Radiu Złote Przeboje już teraz zostajemy w klimacie takim wakacyjnym. Zdecydowanie tak. Zespół Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
0: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Stawką będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. O 21 zagrają także Senegal z Irakiem. W nocy natomiast o 2 zagrają Urugwaj z Hiszpanią i Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. O 5 Egipt z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. PZPN zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika ostatecznie 16 lipca o 19, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP.
2: Pogoda. Jeśli chodzi o ten weekend, no to pamiętajcie, żeby pić wodę i też nasmarować się odpowiednim filtrem, bo będzie grzało, będzie mnóstwo słońca, zwłaszcza w niedzielę. Temperatury mogą dobijać nawet 40 stopni. Godzina 19 minęła, piątek, no i w zasadzie wakacje rozpoczęte, więc mam nadzieję, że w dobrych humorach słuchacie Radia Złote Przeboje, bo będzie czego słuchać dzisiaj. Mam dla was Bonnie Tyler, elektryczne gitary, ale wcześniej kawałek, który każdy z was na pewno będzie nucił. Mamma Mia, Abba.

0: piosenka oj adekwatna do dzisiejszego dnia, więc elektryczne gitary dzieci wybiegły w radiu złote przeboje. A już teraz posłuchajcie Kuby Sienkiewicza, jak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo jednym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, no, jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy macie jakiś swój ukochany, pamiętny koncert? No to śmiało możecie się dzielić i dzwonić. 2-2, 4-4 i 3-0. Natomiast teraz już w radiu Złote Przeboje Bonnie Tyler.

No Mercy, Where Do You Go? Podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a proszę Państwa, już jutro po godzinie 18, z racji tego, że zbliża się weekend, program Czas Gwiazd, więc we własnym imieniu mogę Wam zaproponować to, że jutro pojawi się tematyka Eurodance. Więc jeśli kojarzycie takie kawałki jak ten przed chwilą Be My Lover zespołu La Bouche i chcielibyście się dowiedzieć, jak on powstał, no to jest taka szansa jutro. A jeśli na przykład znacie tego pana, czyli doktora Albana, i chcielibyście się dowiedzieć, czym oprócz muzyki też w przeszłości się zajmował, no to odpowiedzi jutro po godzinie 18 w Radiu Złote Przeboje. A teraz Down Under, dajcie głośniej.

Lucretia McNeil w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a za chwilę między innymi zespół Wilki i Robert Gawliński zdradzi wam i opowie, jak zdobył pierwszą gitarę w swoim życiu.

0: Oj, można się pobudzić i rozbudzić podczas tego leniwego, piątkowego, upalnego wieczoru One Night in Bangkok. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje posłuchajcie, jak Robert Gawliński wspomina swoją pierwszą gitarę.
1: Tak, dziadek kupił mi pierwszą gitarę i w ogóle dziadek...
2: Zaprosił jakiegoś swojego kolegę jeszcze.
1: Żeby... Zaprosił swojego takiego serdecznego kolegę, w ogóle kumpla takiego, kumpla od wędkarstwa. Bo razem mieli obok siebie stawki i łowili po prostu rybki. I on, o, to był facet, wykształcony muzyk i gitarzysta. No i przyniósł mi gitarę, wspaniałą jakąś gitarę, taką włoską czy hiszpańską, w ogóle klasyczną. I to już starszy pan mówi, ja już właściwie nie gram, mam jeszcze jedną w domu, to była bardzo droga gitara i dziadek ją kupił. Chyba nawet nie zdawał sobie przedtem sprawy z tego, ile ona kosztowała, no bo to była bardzo dobra gitara lutnicza, wiesz, takie piękne rzemiosło. Mistrzowski taki wykon. No i a ja w ogóle, wiesz, tam nie za bardzo wiedziałem. On przychodził, uczył mi jakieś klasyki takiej, wiesz, tam... nie szło mi to. Bardzo mi to nie szło. I
2: ale dopiero mi... Gitara się przydała.
1: I powiedziałem dziadkowi, dziadek, sprzedaj to, a oddaj mu tą gitarę, niech on ci odda pieniądze, bo to nie wyjdzie. Żałuję, bo do tej pory bym grał na tej gitarze, przypuszczam.
0: A my słuchamy już teraz Roberta Gawlińskiego i zespół Wilki na zawsze i na wieczność.

0: takich numerach człowiek już wie, że zbliża się weekend, no i zaczynają się wakacje. M People Moving On Up w radio Złote Przeboje. A my zaglądamy do roku 1980. To wtedy odbyła się premiera serialu Dom oraz też serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Rozpoczął się również pierwszy festiwal w Jarosinie, a Czesław Miłosz otrzymał literacką nagrodę Nobla. Z kolei Czesław Niemen wydaje album Postscriptum.
1: Dziwny jest ten świat.
0: Natomiast w tym samym roku po raz pierwszy usłyszeliśmy także ten kawałek. A więc Bombay Dance Band, Son of Jamaica. Kawałek, który opowiada o pragnieniu małego chłopca, który po obejrzeniu buntu na Bounty chce bardzo odwiedzić Jamajkę. No a w tekście też wspomina Marlona Brando, odnosząc się do wersji filmu z 1962 roku. No a podczas swojej wizyty zakochuje się w kobiecie i przysięga, że wróci, by z nią być. No to posłuchajmy tego naprawdę wakacyjnego kawałka już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
0: Autopromocja.
2: Godzina 20 minęła, cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Estermaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Jankiem Borysewiczem, z którym powspominamy lata 80., ale wcześniej Perfekt, chcemy być sobą.

0: I tak właśnie brzmią lata 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. A już teraz, jak o latach 80. opowiada Jan Borysewicz z Lady Punk, proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zamocami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak, natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz czas na Freddiego Mercurego. Dido, dido.

0: Zasłuchani, ja myślę, bo tak brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili czas na spotkanie z Jankiem Borysiewiczem z Lady Punk, który opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być. Tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A do Janka Borysiewicza jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Big Day, w dzień gorącego lata.

Uwielbiam ten kawałek, który potrafi umilić czasy zarówno w domu, jak i za kółkiem. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Natomiast proszę Państwa, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Obywatel GC, będzie grupa Roxette oraz też o swoim filmie biograficznym opowie Jan Borysewicz z Lady Punk.

0: Obywatel GC, nie pytaj o Polskę w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o nadchodzącej premierze filmu o nim samym.
1: Będzie właśnie od narodzin do 83 roku, tak. Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
2: To jest pytanie często mają dziennikarze. O co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
2: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
2: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
2: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Zatem czekamy na film, a w Radiu Złote Przeboje już teraz Sandra.

Godzina 21 minęła, piątek, Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że godnie wejdziemy w ten weekend, ponieważ mam dla Was budkę suflera, Backstreet Boys, Madonna, a wcześniej kawałek, który każdy będzie mógł teraz nucić, a Serehe, Last Ketchup.

Piąty bieg, a więc budka suflera w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, zbliżamy się do weekendu. Tak jest, jutro w sobotę po godzinie 18 nowy odcinek programu Czas Gwiazd, w którym mogę akurat powiedzieć, że na pewno pojawi się tematyka Eurodance. Tak jest, więc jeśli jesteście fanami na przykład tej piosenki... I chcielibyście się dowiedzieć, kto tak naprawdę śpiewał piosenkę Read of the Night, no to na pewno odpowiedzi pojawią się jutro po godzinie 18. Podobnie też będzie w przypadku na przykład doktora Albana, Gali, a także zagości jutro na antenie Radia Złote Przeboje Skatman, więc jutro naprawdę bardzo, bardzo godne wejście w weekend. Jutro po godzinie 18 Czas Gwiazd w Radiu Złote Przeboje o muzyce Eurodance. No a teraz dajcie głośniej, bo mam dla Was CC Catch.

idealny kawałek, taki płynący, trochę leniwy, jak ten upał, który mamy za oknem. Bardzo, bardzo to pasuje. Demono, statki na niebie w radiu Złote Przeboje. A za parę chwil każdy z Was będzie mógł zrobić głośniej, ponieważ mam dla Was Marka Jackowskiego, a także Robiego Williamsa. No a teraz dajcie głośniej I Will Survive. To jest kawałek idealny na piątkowy wieczór.

0: Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili posłuchajcie, jak Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar wspomina Marka Jackowskiego i Manam.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 18:00. Miłego wieczoru i weekendu, i wakacji.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.